Mamusiu moja, co się mi stało, że mi pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Ej, leży Mania se na łóżecku i trzyma rączki, no i na brzusecku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzusecku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Błocianem, hej, się poznała. Czego zachciała,

Waituli, tuli, nauscu tuli, ei leze sobie, noi bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już

Žegnam vas, ojče, žegnam vas, matki, tež matki nikde nie znala. Nikt nej kolebki nie przybrał matki.

teraz chłopcy będziemy grać i śpiewać tę piosenkę. La da da da da da. Pamiętacie chłopcy, jak ja wam wczoraj mówił? Go ahead, why don't you try it? Idzie tak chłopcy. Rano, rano, raniusieńko, rano.

Jabka, hej, jabka, hej, wysypałem jabka. Jabka, hej, jabka, hej, ej czerwone jabka. Jabka, hej, jabka, hej, wysypałem jabka. Jabka, hej, jabka, hej.